dzisiaj. W porządku, bo my nosiłem. Ale nie to kamienia. Parę się wyjdzie na dzień. Viva! Viva! Viva! I wiem, że ręcz. Jeszcze żelam.